Tak to po takim piatk klinčeše. Agenca je dalsze przedstajenie oratoria Wulkotna woda, iście junu w grunie, a to po poniu pečich. Jeli so wam też dżensniši termin nie chodzi, zmiecie iście jednu dalszą możność. Przedstaji so 27. septembra posleni raz w czeskim Libocu w auli tamniejszej technickiej uniwersytety.

0: Serbski superintendent a pfarrer hodžiskeje wosady Christoph Rummel wita mje z posmyłkom a wiedzie mje przez budlanske durje do hodžiskeje cyrkwie. Na to, zo je drewjany zakot wenkec blidonja z wotruha restaurowała mene dom skiečpni. Na słonecznym šiponju šiuju jemu do cyrkwie. Wiele svice překrasny moderny sakralny rum, kje skutkuje napadne prózny a wotorjeny.
1: Tyž mamy słońco, a to przez to tyž čopwe wuraz nikak, nitko tu, ale tyž słońco ne switchi, je to trochu abstraktne. Tyž je woprawcze jano šire zčiny.
0: Tworił je abstraktne wyładowanie drzeżanski wumyłc Friedrich Press. Wun je hodzisku cyrki w litach wokół 1980 cyle nu wyładował. Za NDR-ski czas niebie abstraktne wumyłstwo drzeżanskiego presa o sobie rady widziane. Redukowanie na jedno reformy, mezoty, to byśe im suspektne. Swobodu wumyłstwa namaka press w wyładowaniu zakralnych rumów. 540 je ich ve vukodni a zapadni nimski. Vodpoladnje nje ničo symetriske v hodžiske cirkvi, tak fara Christoph Rummel.
1: Also tež votro trochu nalivo ste, a tež dupa neste rec, also šo tež tutun podest, tež votro nišo započne neje v srečiš su, a tež kšiš stertla je direktne sreču vasadem, tež to zwischen Friedrich Press.
0: Krzyżowany Jezus wisa mes wałkami wosady. Wot moa wumielca na teologiske wuwicze po drugim watykanskim koncilu. Szako ryka tam, kemsze nima ja sowiacy przed, ale z wosadu swiecić. Dale wiedzie fara Rummel nimo wołto niż szake dupie. Impozantna sezonu cawona je. Do nie se czyszenka dosponie zanurić mu.
1: Znajmniejsza 800 lat starym, to je prynia dupa Serbu. Kujście wopytlo, kotrez też swójba hizo historyski tu bytli w Łużyce, ma na kujście pat jednego predonika, kotrez je tu wukczenem.

Anecko wienujemy so sporty, respektivnie kopańce. Wczera po poniu przebieżechu so hižo priniery ze serbskim obczeleniom Modro Bilikulo a Linowski SK, dzielichu so nierozsudnie 1-1. Prinie mústvo Kruščanov nauroči so z wulkich rydoriec bez dybka, ci nula tam podležachu, naopak ralvičanscy Sokoljo, woni nauročichu so s ciomi dybkami, a to z Malešec tam dobychu z 0-2. Peč dalších rodzenca išče za was mam Nebečicach. Przewidzete so znowa dwierje, wot na pojednej raje tam rajne zjednoczenstwo rezervu Nebelčice, Ralbice, Pančice, przeciwo rajnemu zjednoczenstwu LSV Hore, a wot zjoch potom z tej rajnym planie w okresnej ligi Staffla 2 dalszy serbski koparski derby SJ Nebelčice prynie mústvo, SJ Kruščice druhe mústvo. Rezerva radworskich kopariów oczekuje od jednej reine zjednoczenstwo Halstro, a radworskie prynjamustwo potom od Cioch, Cuk z Buto. A Pančicach nastupi w 2 maj mustwo z Lubuša. Wszystkie usłyski zmiemy wiezo potom jutro rano za was.

chcę tu siłować, szymnąć się sa nie porać. Krok za krokom dalej sać, buć mi nidy pozostać. Przed co twoje hesło wie, lubę a tyś lubę ny. Ty me scenę pozbudziujesz, hamy pohoń to se ty. Ty sto wódź się znaty pił, to ty me spas lewódź się nie szakesz. Pokój się pochasz, ty mi lubisz, ucę dobudziesz. Aj dobry bakanale, sym, ty sa moja, to ja wiem. Duszy na to czopota, zyma niech sa nawala.

rycz, rozum mieć, do mój cyć, do mój spieć. Przez tu noc, nocy moc, zasakle przedstane moc. To je człowieka w ustu taj, tuś lubym stajnie ruku daj. Nicht tu w obstacz, nem, że sam nasz zwytny kraj nie zwyta raj. Na ty piepak możu twarić, ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, żeś mi pokaza, hajsz tu je moja zebiera. We'll be right back.

Ljubi słuchare, doma przy radiu, kraj tysac chatów menuje niekoci naszą domiznu. Cudze napadnie nasze domizny, pak runie tak, soła siatych krzyżów. Możemy nasz kraj też kraj tysac krzyżów menować. Przed niedzie 50 letami je Mulo Mikłosz Kokla ze Sernan Boże Matry nasze domizny wopytał, a ich stawizny w katolskim posole wopisał. Trudla Połączowa, Alfons Koring, staje przed letami započałej wulki dziel tutych krzyżów filmować a przedstawić. Jutze, dnia 14 septembra, svieči cirkej svedin povješenja svjato kšiža. Mač kežora Konstantina, svjata Helena, je po svoje kčence vopetova mestna z našej vjeru vusko zjazane. Pšitem je namakova kšiž Jezusove v Jeruzaleme. Na 14. septembru se tutun kšiž ljudej pokazali in povješili. Tež, když je kšiž najznačiše znamja za kšeščansku vjeru, ne je vun to od všeho z počatka bil. Prvni křesťania užívajú miesto skřižovaného Kristusa v obraz dobrého pastýra.

0: Słyszeli sme nabożne wusowanie z farariom Szczepanom Delanom z Ralbic. A nie tylko.
1: Przejemy z Bożą.
0: Krzysztof Miechela z Pieskec mosvieči zajšo w utoku swoje kulowate 30. narodniny. Sportowe towarstwo Pieskecy przejeczy, lubi Krzysztofa, wiele zboża k twoim 30. narodninam, a w osobie krutu strowatu. W sredu 9. pożnienca w osvieči w Rożeńcze znaty serbski skutny lekar na rumenku Mirčin Kilank swoje 5.80. Wiele zboża, krutu strowotu a Boże żonowanie, a dale riany, duszu obohaczace rozmowy z lubymi znatymi, a wiezo mnoho rianych, a nie zapomni to chodzinku kru swoich lubych a przeczelu. To przyja jemu z cywie utroby dżołce Cornelia a Carmen ze Słybomaj, Syn Peter, Geistisch, Sotra Ludmila, Sotra Christa z Pawelom, a brat Beno z Heidrun, Geistisch, Cowa Świta Nuczko, a Pranuczko. To stei, lube nano, dziedo, a pradziedo, wutromnie dziakujemy soci, zauszu lubosć, pomoc, a podpieru we wiesowych, Geistisch, z rudnych czasach. Mu sebie pak za to, so masz stajnie wotorene wucho, a dobrą radu. Mirčin Kilank svečeše sajšu sredu svoje 5.80.

0: Poi.
1: Yeah, no dom. Krótko, to na pojedni. A z tym bieto nasze honio serbskie usuwanie dżęca 13. septembra. Tu przyzamknie są no dom. Delno serbski program, redakcje RBB Skoczebusa, serbski rozwoz z Budyszina, sojuce rano pieczych, zasa przyzewi. Ja sam Matycesz, a przyjęłam się w janu niedzielu.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ohrávaš Žižík sebastu.
1: Čo vy byli před krotkým šulcké zachopinkárie, šulcké novalsky? Mňa sem znajúšo južo či, abo viecej písmiky, a mňažošo zaviesče južo až to žasoš lícež, abo samo dali. A te viečše mňa z vami nauknú, teke kúšt žen viele novego, a de je svoju gvoku bejne napínaš, to de je zvierje ta teke, kaž přídu na sviet, pešča sobu do myšece je šule, co mňa raz na to slúchaš, co de je malé myšky šikno uknoš.
2: Myšoc mama hajcka lubo swoje trzy žiši, małuszka, szeruszka a pudlaszk. Wena powiesa im szulskie toboły na krzebiat, a se rozżognują z nimi.
3: Wiele jasela w szuli, a gledaj się na se.
2: Te trzy žiši skokaju a ganiaju pe droze. Skęcnie dojśpiju szulu, ketaraż pod bazowym krickom stoi. W szuli już o dalszne myszece ukniki cakaju. Weni nowo przychadajucych z wielkim ruszom uwitaju.
4: Halo, dobry dzień, witaj się, deje aż co nie to hoł.
2: Myszece zisi wielgin rad do szule hejzie, i szulski cas jo wielgin krotki, jano pieś dnią wętrajo. W tom casu deje myszy szykno to nauknuś, coż za swejo żywie nie trybaju. Bliskie zwęki zazweniju, a już obsizio ceptar, knies myszak.
5: Halo, luby zisi, zdrowim was. Mażo jużo geżynski plan za żynca?
2: A jużo na licy joknie smyszak szulskie geżiny.
5: Pytakem, we prydne geżinie, bużo szo uknusz, kak myżo szo czachem mejstrowasz, przewinusz. We drugie geżinie se zabieram z wytwardowaniem szewa. We dejszo przecej nasy gledasz, we dejszo cysty bysz. Jo, a we trzeci geżinie, pejżo we ze żywienie, co myżo szo jest a pisz.
2: Przy słowie zeżywienie na staniu pićku nie miera. Przez krzomu swoje jebryle gleda ceptar na ukniku, a se przasza.
5: No, z czo wy objadne?
4: Jo,
2: knies myszak. A jużo zachopio ceptar z udzbu. Wen pokażo myszki na dwa głowny trzacha. No, wiesz cio, ketarej to stej? Prydny su pas licki, mał ze falen. Wen rozjasnijo, aż nie smyju mysze takie paslicki na żaden part dotyknuś. Teke gaż laży w nich najsłodniejszy tuk, albo najtucniejszy twarożk.
5: A ten drugi czach su kecki.
2: Nien to daje szykne myszki w szuli zwucować. Pedla krycki su niekotare zierki psigetowane. Na komando daje se myszki masnie do nich zapozieś, se chowaś. Pe chylce nie dejo ceptar więcej żaden komando. Ale dajo jaden głosny zuk. Ten zuk jo signal, aż maju se myszki chować. A to zwucuju weni nie to zas, a zas. Druga gezina na temu, wetwardowanie sieła, nie jo taka dujka, a kota prydna. Hoł zwucuju myszki ukniki, kak maju swej keżuczk cysty ziarżaś, a se swoje nożki wetwardowaś. Toś ta gezina se myszkam uknikam tak prawie nie spodoba.
6: Och, ja se rad nie myją.
7: Och, wiesz, szaruszka, nie takie wszojano. Liec mam nierejśnej ruce a nozy.
2: Myszki ukniki su jasołe, a koklinka k psiestałce.
5: Nienczo w trzeciej gezinie myżosza szake jese opytasz.
2: Jano derje. Dokulaż nie su se myszki nic na pejedank sobu psiniasli. Agaż skęcnie z węki ktoś tej godzinie zadzwonił, sejdzie myszki ukniki, nadzieje pełne na swoich miestnach. Mimo knieza myszaka, jo nie to chyszci jadna dalszna ceptarka w rydowni. Jo to tusta psija sielna knieni tuścina.
8: Zisi, ho widzisz co rośliny, kateraż su wielgin strowy. Czawy, semuszka, a lesne płody.
2: Na jadnom dalsznym talariu laże samo użęce a insekty. Szykne ukniki narskie słuchaju, a niemiernie cakaju na to jadno sadu.
8: A nie to smiejosz, a szykno opytasz.
4: O, prima, skęcnie jo tak daleko.
2: Myszki siskaju, a starkaju. A koprydny talar na zemiu padnio, se gniwak nie smyszak, ten ceptar.
5: Szykne zasej na miestna.
2: malsnie żenu myszki slitk. We nie wiezie, aż knies myszak nie żortujo, gaż se wę gniwa. Nie to smiejo jadna myszka za drugę ju do prytka psiś, a opytaś. Głosne mlacanie. Pekażo, aż myszkam derje słodzi. Malsnie jo szykno zjezione, a myszki sejzie za sej piekne na swoich miestnach.
5: Se wie, dostaniesz o domacny narok. Widzisz, co my swucowasz, gniezka twarisz. Przeszeszo se, aż ich stajesz ich, mamu anana, co za to trywaszo? Napiszo to przosem do swoich zeszyku. A nie do jo kojęca żinca. Petakem, aż do widzego, a przyszczo daje domoj.
2: To jo był prydny szulski dzień w myszecej szuli. A myszki miazy nimi szeruszka, małuszka, a pudlaszk sujasołe, aż sutelik nowego nauknuli.
1: Wiecie, zmieniamy zase dzisiaj ze pestoro programie, lub dzisiaj albo peglidniszo z waszymi starszymi na nasz internetowy blog www.rbb-online.de/zorben. Tam namakajosz jeszcze więcej rydnych czojenków w Saskiej Rydze.

obkružujemy Gerski jazor wetlewa. W bomach szwiko cu zebe. Wet daloka ugledajomy już obriok jazora, a na nią perik szwonu. Pytajucy za rybami a buszlami, brożę szytawy psia z płonu wedu. Żorawy a szwone sedają rad na czołowych kubkach, obdanych z wedu. Tak je rubiażniki tak laszko nie dostaną. Drozna nas rozjaselio ze spiwaniem, a ucja nam przywołają z gele. Gnująca atmosfera. Wesebnie kasz we ścinie, a rogoży pezlaszka szumi, a szwarkoco milny wieczyk. Żywizna je miastem bogata na wiele rakich drużynach bomu. Nadejdziesz o małe buki, duby, a welsze. Welsze mają rad wogu, toś stoje o psi wezie. Tak sięgnie se pas welszu około jazora, a prejguje krainu.

ścieżka po żywiznie wiedzie nas dalej około Gerskiego jazora. Miazy zaupytniamy śledy bobrów. Takie weni są o wielkiej przyrodzie derjecują. Bobry są żywe we wednej krainie. Weni są gryzarie, tak starcujemy przy jazorie na obgryzane sztomy młodych buków, pesierpinu albo hejcu, ketareż są bobry do tego puścili. Na sztomach są widzieć śledy kusania a wycisnionych zubów. Bomy zasi ubijają, a są dalej żywe.

dalej ducy pesperom je brioga, przyziomy na miestno, żoż mamy riedny, szeroki ugliet na gerski jazor. Ou meżomy wetpecnuś na łauce, a peżwaś tu gnujucu krajinu. Na wezie kwitu utki z wielkimi snieg białymi, a pupajce z mniejszymi, żółtymi, kulałatymi kwiśenkami. Nejrednie uglidaju w maju a juniu, ale zwiaseliu drogowario samo aż do septembera, nieżli okwitu.

Bezwierzętach a roślinach, które ustupują w takim bagnitym regionie, informują rednie ugotowane tofle z wielkimi obrazami. Takie żorały o urat siedają, a już naspomniony Bogu Łyżycki z kulałatymi, lipatymi opienami są nieco kradu wesebnego. Aby przeżywili w chudej bagnowej wezie, su uwili przeklapanu strategiju. Weni przywabiają małe insekty, ketareż ksie wedli zaś z nich chrapki rosy, a se do nich przylipnu, a te bogołe życki zeżeru.

Założba Wildnisstiftung ma wednes stał, usokość wede bagno trajnie nawet zima. Wed lieta 2016 maju monitoring a kontrolirujo kak niska jo spedna weda a kak usoki wierch wede. 2016 a jadnaścio jo była w regionie Wielgin włożna zima a naleto. To jo bagno ju tyło. Petom jo se to pak mieniało. Z casa suchoty 2018 a 19 stał spedne je wedy przecej dalej opadujo. W letoma 2005 a 2006 a 2006 jo wen kradu niski.

Chtož znaje tu živiznu, to bagno z niegajšnych casov, zavešti vie, až su niega stojali veľše celo ve veže. Jo było tak wiele vedy, až bomy nej su megali rošť. Miastem jo se zvierchna veda do celego zgubiła. Niamežoš ju viecej vižeš. A niento rošťo ou zase wiele młodych pomkov.

Wielera kost biotopu luboraske gali z mężnią mogim, druży nam żywiński rum, niega moksza bagnita, płonina, jose pak biechu stolesio zmieniła, wesebnie slidnych letach siarpi krajna suchotetla. Sebastian Jelikowski-Winkler, ja wam przedstaję luborasku gali skromatnie z rozkajnianskima partner Joma Sofii Büchner a Jens Martin, no was čo, až môžeš vet lečosacku R-kódom drogovaš přes krajinu teke vet dojnosherskej rice. Jo, to jo, ten živiete žil našeje série ke úžeským vedam.

Kóždy dzień ma dosť na swojej plozy. To nie groni aż wicie bużo szykno zupę, a rydnie, a laszko, ale dzieńcajszny dzień ma dosć. Dosyga se zabierasz z problemami, ktorymż musisz se dzieńca stajić. Nie musisz za kóżdą mężną sytuację w przyducym tyżeniu nięto jużo rozwiązanie, a wety grono mieć. Przyducy dzień przyżo tak a tak. Nie musisz jen jużo dzieńca przeżywić. Dzieńca najpierw je dosyga. Amen.

0: pożycenia.
1: Gratuluję, Jomek. Cię 6. Narodnemu Dniu uczabnie wam, Luba Kamen Kowalowa z Brezuki. Wyszczo mieli poniżele borstak, westęczo struła, glucne, przyrodzym żywieńskim liesie. To wam życzym, a przyjaciele domowińskie kubki, Brezuce z Lubem Pestruwam przyzamkną. Ludzie Nowakowa byli slepem, wena jo miła w autoru narodny żyn, nieto jo 5-6 let stara, a te najlubsze glukożycenia dostanio wena wec swojego tuaristwa nie byli stwór rownym. Luba ludzie, kbostaku życzy wam przełsza mocno z robotu, a wiele gluki, wesenczo, tuaristwo jo dali zwierna.

A my gledamy jeszcze na wyczesie program. Do nowego tygodnia was przewozuje moja kolegina Ania Kochac-Schwarcowa. My zespominamy, co ważne, co się stało przy głównej skromadzeniu domowinskiej Župy Dolna Łużyca. My gratulujemy zasłużonemu muzykowemu producentu k Bostaku a pojedamy z udawarku nowej carskiej antologii. Słyszymy się wyczesie zase aż to pan ojobu za was Gregor Klim.